wokół zarastaje nasz deal tramwaj. Prosto będzie mój, prosto będzie mój. Kolej świetlo być nasz pietryczny tym. Budu tam, gdzie ty.